0: to nejlepší z TikToku.
1: Fajn.
2: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
2: Fajn.
1: Next generation.
3: Next generation.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.
3: All night for you to tell me what you want, tell me that you need.